alkohola i już te dubinowe batude. A Marin Arsen Fritz i Freddy su bili kako Marin Arsen Fritz i Freddy. Bili smo